Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Uju ni mime meoge noko muwaka. Sapienza Express na Radio Sapienza. One meko memezi wanyi Afrika. Osigini na kwa gina nche kwa gina TV Sapienza. Mwagwi ya mwano kwi boni nene buchara gi. Uju maramba uju.